0: tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.